0: Sida menšino popečiće, čera wujki Hauk a Tauk, Miłočica a Milano to budze zawsze tyždźenca pola nas. Rozo su tema finale bičtwo zatku lebo?
1: Na dobra ranje, hajrune, tak nidom słyšimy, kak tam čera bie na finalu bičtwo li buduje tury Miłočicach. Dalša tema su hendije na šulach a nowe postajenja, nimo toho pola dneme na aktualne trendy w kuchni a kak wone varenje doma zmienja. A w našim rzecz o narodnych mniejszinach sme dżęca pola Niemcowe Mađarskiej.
0: A wy zapokokniemy też, jak ludzie reaguja na przyjomne wiedro wonka, hacu zbożoni za niedobia hijo z wielkimi kanymi po swojskie zarody kwatacza tam, po sobota postarać, co je poda wożna. To wszystko dżęca, pisane wusowanie, hacz dożywecz ich z Milanom a Jakubom.

jednać popyczycie. No a tute stuczki nas oczakuje, hać do sześćich na przykład zaspiewa Dennis Wenzel. Aber też Monika Klesec.

0: Sym žiwy tu, a tu skutkuju spěwa Jan Reda, byl k našesće 40 litrow. Su namierili na przykład Bukecach, a to svoprodže svyšał čera wulke wodychnjenje po cywi w Łužicy spadki, a i deszcz je w Łužicu oprodže wokło dniu, to możeš bez dwiela rec, a naraz by chytro čerstwe wonka, to su se nekoci zaso raz pjezl z kamora wurebali, ale kakda su Serbia? Tun horce, du horce tu zaśpiech tydzienio przetrali, żebych tam ich typy, pokiby, jak su so domu sprzęt nas naprzeciwili.
1: Momo mają pasęk z tego. Tam su ze nuczki ukupali, a my sobie nuczko odczyli, że trybno było. To na skierę sam, że dopadł, że tam oleta nie stał usta nuczka, bo ten pasęku lecka, ślica.
2: Nie, tu czopo tu ja nie trybę stajne, ale gdyż by to nie kiep dleje takie, ten wokwodne nie było, to pan ten nie orynie. My chcemy szun takie swobodne chodzić, no, nic jara poczyć, a ze 42 ja nie trybam szec.
3: No, ja bym prawa, musimy szec, że te wulki zbożo mieli, zosmo noce mieli dość niskie temperatury, słyszę swoje bydle na przewietrzu, tu nie dare spał, a pan może to znieść.
4: Szo poradku kajsze było, nie tylko do szula los, a szuli sobie za dzieci lepiej koncentruje.
0: A przy takich przyjemniejszych, miłych, licznych temperaturach, miły, a tola troszkę deszczy kojte nie będzie jeno żdżęca, ale bez wila też w przychodnych dniach, to możemy raz w uboko wodychnąć, a se lubić stać. No a kaby czera na zatkula beach tury, na finale zatkula beach tury miłoczycach, nie dam pokukniemy. Tam však sme sa naprašovali, kak šo ľudia horco tu přetrali. Nedom krutký rezime čeho šeho vúľkého zaradovania tam.

0: dźensa, dźesata, čera dźesata stacja, sta ludźi w Miłoćicach. Wulki hołk a dołk do přecorady praju, zjedo kajš taki mały wjesny swiedźeń 20 i mustwo to běše. Finale, beach tury, radia, zatkule. Čera Miłoćicach, zawieszcie si tuž to připosłuchario doma tež praju, ach, deszcz tu mi tak netko nie wabi, to si raczo radio zapiknu. Volleyball na najwyższym niveau, to sme też radio słyszeli, a si też namiestne widział. 4 godziny tam w Miłoćicach, Bobkec, Sichanskiej hali, Rajachu, prethacz bieše jasne, stu sme pokal sobu domoj zacz. Halina Heduszkec nam w czerawszym finalu rozprawia.
1: W Jichanskiej hali jest Rajnišče Maj, Sokopjachu, Pšiladovario, Zobuchu, Wotre Bule finalistu w Obgidži Bohali. Duel rikaše Malinovki přečivo serbskej rakieče. Znatem jenaki su byli nikotre raze na staciach Lica Vidič. Po cioch sadžbach rikaše dobyčer serbska raketa Vokovo Kiljana Cyža, Metoda Hoze a Diane Heinec. Nuje mjeno je to na liščine dobyčerio zatkula beach finala.
2: Na započatku skupinskej fazy smo mu Uso insa koncentro an der Rally, aber unter so Sapotor, Stop Noat, Hanneke Finale, das muss ja muss ihm schon da liegen, so dauer und lassen schon.
1: Nur mehr neue Donnerlichtschiene, Dobbitscherio, Satgula, Beachfinale. Alle Nizjene springen Misna, Dustachu, Mütter, Litza, Mojachu, Znoa, Mustwa, Gisu, Wip, Schettkolle, Won, Nüchter, Drohtne, Dustach, Moderator Felix Zisch, Jesenimi, Quissowau, Satodebechu, Svoju, Wulczku, Napinac.
3: Kak Wulki, Jenasch, Litusi, Pokal, za Dobbitschera. Jenasch, Wotalok, Aladac, tam so 40 cm, Trochuja, tu, Filje, Trochu, Becha, 40 Korrektna Wotmowa je 44,2. Kelko mustwo je so doromady na wszystkich stacjach lica wobdzieliło. Po takim stajnie każdą stację maksymalnie 20. Tu są 110, 120 trochu je. Ta prawa Wotmowa jest 160.
1: Woni dostachu dobropisa Dena, kiż może się jako mustwo zeswożyć dać. Filip Buda je jeden z tak mianowanych Lucky Loserów.
4: Ja sind jetzt im nächsten Liedchen, das habe ich heute trochu ans gebraschen hat. Ja, nächstem Satz ist mir sehr zillig, ob reihe trochu, ale Cimbulle ist ja wesel und ich gebe jetzt im Checkup-Benko, oju.
1: Kulo hatte wieczor z przełszą nafiatym finalom to bieše, a hižo nitko suso mustwa znowa za klituši pičtuku zatkule prašeli.
0: No widzisz, a potem so zawieszy też za so modzina nakopi, a dalszy so wesela na pisanu beach touru 2007-2023, a to też wizo nas zajmuje. Kto tam modzina pokaza, ludzio si tam rade dojedu, to szak su nazonenia litušeje beach toury. Serbska rakieta je dobyčer litušeho beach finala w Miłoćicach 20 mustwo je w pokal čera vojovało, a w obrazy tuto wubidżowania namakače tež na instagramowym kanalu MDR Serbia. Modzina je tam pilnie w obrazy romadziwa, tuż tam możecie si to rady raz wobladać. 5 godzin, 3 a 20 je, tu je serbski rozwoz, Milan a Jakub.

0: Lečo. A što je vaš najsłodniši napoj?
1: Haj, przeważnie wodu poprawom. To mi najlepie tyje, a haj, to dere wokudza.
2: Woda, ty nie czopoče najlepie słodzi.
0: Serbski rozwoz przyjemam rjany słonczny dzień.

0: Ed Sheeran je dospěwał a z tym je na po šesćich.
1: Serbski rozwóz. Powiesce. W studiu Milan Greulich.
2: Zorilski zapuswanc Zjaskowego Sejma a Florian Öst, CDU, bu do parlamentariskeje přirady załožby za serbski lud uzvolene. Wólby běchu poslednim posedźenskim tydźenju Sejma do lětneje přestawki. Öst widzi serbsku tradiciju jako krute w obstatku Łužicy. Kulturne namrjostwo Serbo Škitač a Zdžeržeč je zromadna zamovitost, tak Öst. Załožba za serbski lud financuje sovod Zjaska, kajštěž Zakskeje a Braniborskeje, parlamentariska přira Rada poradžuje załožbu radu. Jej přísłušeja stajnje dvaj zastupery Zjaskového sejma, kaž tež krajnýju sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Zakski kultusowy minister Konrad Klemens je včera zomadnje ze zamówitymi krajnego zarjada za šulu a kubwanje wyšu šulu slepo wopytał. Klemens dżakowaše so wučarskému kolegii, šulskému wiednistwu a sobudživačarjam za ich wobradnive reakcje na nevěcone popularizowania podawka, kiž by so na kubwaniššu w mircu stał. Tedy by šulske nawodnistwo po pohorškach nedom na prynim dniu eksterne dživadwowy projekt zakončiło, zrečenie wupowiedziło, kaž tež staršich a šulskih zarjad informovalo. Na čerošej rozmowje z ministrom narečachu pak tež teme, kaž stupace ličbe šulariove slepom a pobrachovace personál. V serbskich institucijach su tu kvilu jenoš jednotlive miestna vupisane, za tute pak čim nuznišo ľudži pytaja. Tak je miestno za šulske socialne dživo na serbskej vyšej šuli Ralbice hižo dleje nevobsadžene. V redakciji serbskich novin pytaja navodu za rozšerenje a marketinga ještěž marketingového menedžera. Pola vobiju miestno so doba požadania dale podlejší, dokež dota žanych so hodžacich kandidatu nimaja. W niemsko-serbskim ludowym dziwadle je miestno dramaturga za serbskie a niemskie dziwadło dalej wupisane. Zajemca namakał je projekt Zari za miestno-rycznego motivatora we slepom a wohozach. Budiska inicjatywa Happy Monday Wesowa Pundzela wieczera na 5.20 takie zetkanie miestcze przeprosyła. Deścika dla nieswiedczachu kajż planowane na serbskim kirchowie, ale kamiennym domie. Inicjatywa pracuje sowot na lecza 2024 i wo mnohodność, kreatywność a demokratisku zromadność Budiszine. Jacacz posta towarstwo, skupinu a instytucjo zariadowania podpieruje, między drugim też domowina, ryczne centrum Witae Serbski Instytut SLA a dziwadwo. Serbska raketa rika dobyčarske mústvo letušeje bičvoli bulovie túre zadkule. Ve finálu čera Miločicach přesadžichu so po cioch sadžbách přečivo mústvu Malinovky. Mústvo vokovo Tadeja Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prvný raz pokal. Ižo po finálu porazichu lojnčich dobyčarjov Zambuka Allstars. Niedže cista posta ľudí by na finále túre do Miločic přišlo. Dohromady bilieca 10 stacio. To bych upowiedział, kiedy namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieca je zwyczaj pomroczeno, w osobie wieczo tu a tam znacz teżku z kleszczyka 19 do 21 stopniów.
3: Na drach šitko mirne beži kajš na štrčku. Tu iš vam dobro vestu jezvu přejemoj. S Milanom si nedom štyri menšine po napo šeščih.
1: Serbski rozvoz.

A to šak je tež vážna poješć za našich připosłucharjow bez dwěla při radijach zo lěca k 1. septembri. MDR, náš MDR ve Wojerowskej kónčinje nětko přestanje na UKW v jubych frekvencach wusować. To nastupa MDR Kultur na 4,97 MHz, MDR Jump na 9,80 MHz a tež nimski regionalny program tu z budyskeho studia na 3,90 MHz. Za všetko tole je radio na DAB. Najlepsza alternatywa, ale nie tylko te riany, ale wujke, ale za serbski program so niczo nie zmieni, tu dalej też na UKW wusywa, a to, każ to znajecie na żomie 100,4 MHz z Wojorec. Po takim zmina radiowym poskaniu od 1. septembra za noho MDR programu, kotryż chodzi so jenoś jeszcze digitalne przyjmacz, za nasz serbski rańczy program pak so, bohu dziakowano, niczo nie zmieni.

0: Cibydlki na šestče od tutého nového šulského leta. Má šmoradko tež na gymnáziách a vyšších šulách hač do 8-letnika tobole, abo špinže vostanč tole nie je zakaz, ale w usłabodzinie, tak sakski kultusły minister Konrad Klemens przypowiedzi a praj, o tym smy szak czera hiżo rozprawili, szako woczakuje się z toho, że so koncentracja szulorio polepsi, a miesobny przeczyny kontakt też na końcu. Za wiele szulu zakaz szmuratku pak niczo nowego nie, szako su to dawno hiżo sami riadowali, wie na przykład Lidia Maciowa.
1: Hej, tak je na wyższej szuli w Ralbicach w domowym poradzie z lata 2020 zapisane, co so szmuratko na szulskie leżoności nie używa, a to płaci za 3-letniki, nic jenoż hać do 8-letnika, kiedy to nitko pod Suwizakskiej postajene. Jelizo wobladuje wucza albo wuczaka w używanie digitalnych nastrojów w uczbie jako pedagogiste zmysła płone, potom smycza so one w wuzacznych padach w używacz, tak je mi nałodnica Milenka Koborowa na napraszowanie zdzieliła. Też na wyższej szuli we Woklecach są prywatne handy, a mobilne kunczne nastroje po całej szulskiej leżoności hasnene, a we szulskiej tobole zaurene. Kajż tam z leta 2024 w domu poradzisty. Przy przędzieniach są nastroje z czasaja, a smycza są jenoż od starszych wotowzacz, tak wednica szule.
0: Zmysł nowej reguły też szak je, co mieli wuczary, nie tylko gajsz policyzcza, wokobijać, a kontrolować, albo nie je ten zmysł toho, hać są te wszystkie szmuratka toszach, tak kultusu minister Klemens dale. Budzie pak zajmowe, jak są zakaz w obchodzie przesadzi. Ze stron szulorio, Sakskie Schularskie Rade drä, bi wulka Kritika słyszeć, woni minja, dże dyżnic szuli. Mili szulor jo wopkat ze szmuratkom nawuknyć doma, to szak husto tak nie. Przyszym reaguje kultus na studiuje, kotrysz jasnie do pokazaja, co jest o koncentracja szulor jo pohubięciła, ze zakazom chcedza tomu naprzeczodziłać. Hej, viace k teme namakače tež na našej internetovej strane a našej damotnej app MDR Serbia. To môžete si raz načítať, što, kak a dže a ďalšie informácie tu tej teme. 5 hodín, 8 až 40 je a to je Mitch Kelly. Bez tebe nie som tu.

Dźěweć. Mienšino doše šiche, a ja to chcem tež šiše rade doba dodać, zo je koparstwo mustwo starych knězů Sokoła Rajbicy Horki čera večer doma Rajbicach na kwatansku dybku rúwe wolnočasnej koparskej lize zapadowužiskeho koparskeho zjazka přečiwo mustwu Wojerowskeho FC z 2-0 dobywo. Widzisz, gratulaciju Rota za Sokołą docpieštaj Serniačan Stefan Bejnš a Rožančan Pieter Tomaszka a po 8 od 12 rajnych dniu z tej mustwo trenaria Majka Breza na nietko na czole tabulki, a to przed cyłkom LSV Hore. No widzisz, lepetla nędzze, peczo dżin, dwaja postaje.

0: emu berra.
1: Oju, La Nina zaspěwaja z lita 2000 a ci je tutun titul. Ale so přełšo dere na Polska. Nětko pak je čas za naše...
2: Nabožne słowo.
1: A tutaj ma Jensa Rano Anna Maria Zarnowa ze serbskich Baslic.
3: Gdyż chodzisz nietko lieczu po pólnych albo lesnych buczikach, wuladasz mnoho zelu, gdyż nietko kczyja. Zela maja hojacu moc a su przyrodne lekarstwo. Jeli zo masz wiedu w ich mocach, dobisz to jenoś skilecz a je zezbierać. A hiżo możesz zelo nałożywać, gdyż szkuli so ci szpatnie wiedzie. Za niebezcowa skorę nałożuje mnoho ludzi prewencję. Hibaja so prawidłownie, a zeżywia so na struje waśnie. Niemski pak słyszysz dzień a czas ciszo, zo koruje tołaśność na duszy. Ducho nebiera sprawę, zo chodzi dzień za wiele ludzi do psychologicznych praksu, zo buchu so ustruili, ale mało ludzi, że ksiaty spowiedzi. Wiezo je przy wszejszela korości psychickich brachu rada fachowca praszana a trebna. Ale snano dzela wieriwi nazonienie, zo je ci pospowiedzi loše wokoło butroby, gdyż wiesz, zo su ci rychi woprawdzie wodate. Sjatym szczeniu po Mateju przyjuwa nam Jezus. Strui nie treba ja lekarja, ale kori. Miłości u wutrobuchcu, a nic wopory. Jezus przyłobroci so k nam, ke kujdemu z nas, w osobinsce. Chce nam swoje niebieskie lekarstwo darić. Nie je wiace treba, hać zo so skilimy, a je przyuzamy. Widzu to jako dobrą prewencję za duszu, runie dzięca w całym kładku a śmiatku świata.
1: Dobraj Anna Maria Zaunowa ze serbskich Baslic, na doku a zamowitości niebylczanskie wosady.

to je Anna Maria Brečnadarec z serbskim rozhłosu. Štyri mjeńšiny pošesćich je, chětro je Łužica wodychnjowa. Dešć je wokłódnił 40 litrow na przykład, co namierili Bukecach, no a kakda pola was zarodźe wupada, jako je so pola was najšło. Pisać nam to rade, dešć přez damotnu app MDR Serbia.

0: Wiele radosće je tež přirodźe. Přez dešć, so wulke wody, chnjenje tam tež mamy přiroda, co nech dešća naprjedere dosć dere nasryba. No, a tež pla nas na usach je wody chnjenje wulke. Nie trebamy so hižo vo svójsku zarodu z najmjeńša přichodnych dniach, štož krypenje nastupa starosćić.
1: Skončny dež zarodu nie treba škrypić, štož se wodźinjao na te pozne miestna. Muslić, to musisz nieke zesadzić się.
2: Nasza zarodka jest przewidna, ta nie jest wulka. Przez to my dere wyjdziemy z tym, co jest tak rzecz przez zyszczyka do naszej przyprawy tam beży, a studniu my też mamy.
3: Co się pan skoro daje, wiecie, że musisz jemal, dwajmal za tydzień, no pora nie krepi się pan do lipy. Paczko jest jej niż to małke.
0: Abo to nie dam nie tylko przyrodzie przewostać, to już jak w zajszłych tydzieniach z cyba włożno niebie, to masz wieczor raz za cyle hinasze, a ważniejsze wiecki czas. A kelko jest o pola was doma najszło. Zdzielcie nam to radę, pisajcie też radę przez czetową funkcję naszej damotnej app MDR Serbia. Chcemy tu radę krótki przelat romadzić. Bukecy to są już oprają, niekak 40 litrów jest on nadeszczło. No widzisz, aż to takie szitko możesz potem rianeho dziwacz, budziwacz, produkować z płodami zarody, na przykład z termomiksem albo airfryerem. Nie wiem, czy wam to nieco prawie, bo tym chcemy dom poryczyć tu w serbskim rozwosu. Bettina Wenderotowa nam to raz przedstawi, jak tuta nowa generacja z tutymi nastrojmi wopkadza, a co możesz tam rianeho synaku zwać.

0: Anjecko, lube dźěći, radio wotwjatnyć.
1: Jsem Ludk Pito, eksperta za borakałstwa a pryzle. Ludkaj mato, juro, kić bujtaj.
2: Ludkaj, słyszitaj to. Tu czeski reskot. Zemia pod mojimaj nóżkomaj so iba.
3: Ladajtaj, tam mies sztomami stej wulka zelena maszina. Oh, ma huborske kolesa. A dołu ruku.
2: Proszę nic. Ta doła paca ma mocy, a za nami rabne. Skołajcie so, kiec!
4: Mato, to nie jest żadne zwierzę. To je lesna maszyna. Z niej lesni dziewaczerio z dumki sztomu na sokwadu albo na tamne miestno położa.
3: Mielczo, nadajtaj. Nitko so ruka chyba. O, woćini so, kajś takie kliszcze. Zaczyptry raba.
4: Tamle leży romana drewa. Załyście ma so wotnosyć. Znano przyjedzie boze nakładowak.
2: Jeszcze jedna maszyna. Nie je hara hizo wulka dość.
3: Bądu bliże. Co wiedzieć, hać ma maszyna nos, a hubu, abo jeno sztuku.
4: Nięć przeblisko, kito. Wulke maszyny są silne. Wota loka je wieścisze, a możemy szitko dere wopkieć bołać.
2: Ła! O, netko je lisna maszyna w obchodzie zasyczała kajsztajki zmi. Myślach se hunie, zo nam sztom na palce padnie.
3: Ale ladaj, jak rynie dziewa, jeden zdunk po drugim. Kajsz so bychu byli jenoż kijeszki.
4: Aj, maszyna jest silny pomocnik. Żaden zły duch.
2: No, gdyż je tajka duszna, potem pak by moła nam z wielkimi kliszczymi raz przykiwać.
3: Ście to widzieli? Maszyna niemale rejuje. Wierci so wokoło siebie, a dołucha ruka w obchodzie kiwa.
4: Ale gdy chcesz, możemy rady roczo kiwać. Tutomu przeczelnemu pomocniki lesu.
5: Ahoj! Wujko, ruka cię przeczelo! Sztomisko naszowako!
3: Stajuj gotowaj z kiwaniom. Maszyna je gotowa, ona odjedzie. Nic, ja so dale do jahodką. Pójtaj, znaju wulkotny blecz.
4: Ohaj!

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźe hi?
1: Na přikład so pokaža mađorski šulski system z 98-tych let a je zasadnje hišće tak natvarene, kajž su se jón Zamoviči za socialistiski čas vumyslili. A to ma tyž lepšiny za narodnu menšinu Němco mađorski, kajž nětko Janek Vočo rozprawja.
2: Žłobik, pěstowarnja, 8 let šula a potom 4 leta gymnazij abo fachovu šulu. Tak je skrótka prajene mađorski kubłanski system natvarene, ujasnja městopředsedka krajneho samozarjadnistwa Němcow we Mađorskej a zdobom prezidentka Federalistiskeje unije europskich narodnych menšin FUN Olivia Schubertowa. Potem ste ja zajmowanym uniwersytet w otevrenie. A wysokoszulski wobłuk je jeniczki, kotrz je mađarska po przeurocze potom jako człon Europskiej Unii przetworiła a modernizowała. Zasadnie, tak Schubertowa pak.
3: Możemy rzec, że zapoczniemy hižo w żłobiku z niemskorycznym kubwaniom. W mnohich pistowarniach szak mamy integrowany żłobik. To ryka, że przyjdą nasze dzieci z niedzie 2 lata do żłobika, tu nidom dalej do pistowania, a z wosom do szule.
2: Do romady maja od żłobika haczkę gymnazji niedzie 500 kubwaniszczów, gdzieś niemskoryczne kubwanie poskicze. A kajż Olivia Schubertowa dalej rozjasni, je mez nimi tež tojšto malých, však je v končinách, kdež Němce sydla, tež tojšto jara malkých vězků, kdež maja zvětša svojské pěstování a tež svojské šule. Vůlky to vůžadaně, však má stát na všetkých kubaniščách trebný pedagogický personál zavěstčič. K podpěre kubvarů a pedagogů maja tam svojský němský pedagogický centrum, potajkým, kajž pola nás, rečný centrum vítaj. K zdobywaniu trybnego personala w pestowaniach a szulach krocza w mađarski podobny pucz, kajś ju niekotry okres zewedelnie w Łużycy praktikuje.
3: Wudawamy stypendie, a to też ze statnej podpieru. Takie stypendie dostaną przychodne pestowarki albo przychodni wuczerio, kie są za studii pedagogiki rozsudza, a są zaujazaja z najmniejsza 4 do 5 lat w wiesnej pestowani albo szuli dziewacz.
2: A to tu chwilu dere beży, a modostni stipendiowy program dere przywozmu, tak Schubertowa. Hina kaczpola na Swebużycy je polityka w Mađarskiej spoznała, że je dwuryczne kubwanie niż to wosebite, a tuż wuczerio a pedagoguki też wosebicie honoruje, wyjasni Olivia Schubertowa.
3: W mađarskim kubwanskim systemie są dwuryczne kubwanie wysoko hodnoczy. Tak z tej samowymieńczynowym zakoniu, że przewozmu wuczerki a wuczerio przydatne nadawki w narodnostnym kubwaniu. Każ to pola nas mianujemy, to każ je to za szitkę mieńczy. A to statyż finansnie podpieruje.
2: A tale finansna przyrażka, kmzdzie wuczakam a wuczeriam, wuczynia tu chwilu 30%. Połowanie stanie so tak za modostnych finansjelne, atraktywniejsze. System tu chwilu runie tak dere funguje, kajż program stipendium. Tohodla so Olivia Schubertowa tež neboji, zo nedawno novovolené knižostvo nešto na tem zmini.
1: A zavešče by tajka finansna přiražka mzdy, tež podľa nás mnohých modostných přesvědčiva so z vúčaku abo vúčarjom stač. Janek Vočo je nám vo kubanským systéme nímske menšine mađarske rozpravial dalše přinožky vo národných menšinách po celej Európe a vo menšinových témach. Namakáče tež na našej internet to strony naszej darmotnej app MDR Serbia, kajż też w ARD Sounds.
0: Narodne mężczyny. Cześć, to już wiedzieliście.
1: Cześć, Chodzin, aż to cieczy je.

Na, nicht das Böische. Anna-Maria Bretschelerec, 6 hodin 44 je, wjacač 500 ludzi je minjeny konc tydzenia z wumiłskim busom pohony w Łużicy popuću było. W opetowario morza chłom na wszelakich stacjach, my z protecami połcznicu a wachabom dożywic w ustajęcy koncerty a rozmowy też z wumiłcami. Szelacy wumiłcy też w busach, spiewachu a zahudżachu, tak na przykład też hudźbnik a spiewał Sman Heduszka we wosebitym busu popuću zarał, a to też wiele serbskich spiewów. Przychodna jezba z wumiłskim busom je planowana za klitu augusze w Zoreskiej Kuncinie. Wumiłski bus, riana to tema, załyszcze też to, że ludzi przyniosła bliższe serbską rycz a serbską hudźbu. Nydom je cibiedlki nasydom, a potom mam nydom też dalsze pokiwy do dnia, aż to mój takle szitko rianeho dożywić. Tu serbskim rozmosu.

0: Wotčim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: Mulki twarski projekt Sakskeje w Rakecach traje troszkę dleje, o tym pisaja Sakske Nowiny. Tam wszak saniruja rod a brudlanske twarenja za krajnu szulu za rybarstwo a dalsze instytucje. Wona przyczyna za dlijenje su netopyrje. Jace hać 70 poriku rytkeje drużiny tam pod cichu rodu swoje modżata ma. To dla su szelake zbytne dzieła hakliwe na zimie a zimie możne. Kletu we februare pak ma szo hotowe być. W Cersku Černec w okresu Sprewianysa je welk na kromisy sydom kokoszu moriu, kiś bychu tam bez pota na polu. Stało je so to wodnio, susot je samo z handijom filmował. W tym pisa Lauzica Rundschau. A mienuje też przyczynu za tutunskieren nieuszjedny nadpad. Oportunizm. Tyś welk tak jednoreny, że żraniu namaka, wun wiezo tej szkury bere miesto sornewy lesu albo z potom szkitane wóce. Strach potom pak w obstej, zosi welki tute jednore żrowa pizzy spomiatkuja, a so naurocza.

Nedom 8 posede miche wužica wodychne przyroda. Haj, deš čimtuje, lisam, polam, wukam, a deš hatam. Tam je tojšto wody wudy miło. Niekotrych hatach faluje wiace hač meto wody. Wobhospodarerio hato, na przykład. W Moritzburgu minja, zo su katastrofy z deszczom tutun tydzień runy tak hišče zadziewać moli. Tak zle hišče ženi niebie, minja tež naši wuži z rybario z dziela dobiachu haty. Nuzy dla wod puścić, nitko nadzieja so na dosć spadku biu tydzenia, albo biu przychodnych dniów też, za moja sytuacja troszkę wolożyć, a rybario też skończnie wodychnyć. No. A kako je so poda was nadešło, pisać nam to rade przez damotnu četovu funkciju naše app MDR Serbia, to sme ižo nikotre informacije dostali, napríklad, že je so bukecach 40 litrov čera, iž bio noce nadešťovalo v pravočicach 22 litrov. A poda vas, vaše končenie, my sa so přes vašu informáciu na každý pad veselíme.

0: 12 mjeńšinow pohasedy mich, a to šak sće tež bytli naraz bě chytro čerstwe wonka čera. To su se nikoci zaso pjezl z kamora wurebali. No a ja so prašam, kak da su Serbia, horco tu zašłych tydźenjow zcyła přežibili a přetrali.
1: Momo mojem pa sengsteho. Tam su se dučki ukupali a musmo tenu skočili, šo trybno było. To na skierę sadem, že dopaň, že tamo leta nesta ustu nucka, bo ten pa sengu lecka šleca.
2: Nie, tu čopo tu ja netrebem stajne, ale když bo to nekaj bleje, tak je ten vokvodne nebo, to pa teni orene. Musimo šun take svobodne kođič, no, nic jara počič, a za 42 ja netrebam šec.
3: No, ja bojemo prava, musimo šeć, še te vulke zbožo mili, zo smo noce mili doš niske temperature, Słyszę swoje bydle na przewietrzu, tu nie dare spał, a pan może to znieść.
4: Co porad kukaj się było, nie tylko do szula los, a szuli sobie za dzieci lepiej koncentruje.
0: No i przy takich przyjemnych pazorkach, licznych temperaturach, miłe, a to na troszkę deszczy koty budże, nie budże nasz dżęca, ale bez wyla też przyszłych dniach, to możemy raz głęboko oddychnąć. No a kwodne by potem też szczera w Miłoczycach. Na wulkim finalu zatkula beach volleyballowe ture. Finale. Chcemy jeszcze raz zimać. Dzięca rano. Potem zoje Aleksander Rybak zaspywał tu serbskim rozmosu. Przyjmuj. Dobry start z Milanem a Jakubem.

0: Krótko po Bidl Knabosom je čera 10. stacija, 100 ludzi, 20 mustwo tobie. Finale zatkula beach volleyballowej tury, čera miło čicach, volleyball na najwyższym niveau, możesz rec, to se tam na kóźe pat wuladał, 4 hodziny, tam mustwa rajachu, pretacz, byše jasne, stu smie pokal sobu domoje zacz. Hel Halina Hiduškec rozprawia.
1: W Jichanskiej hali jest rajniszcze maj, so kopiachu przyladowario, so bychu wotry bóle finalistów obgiedzi bohali. Duel rykaszy Malinowki przeczyło serbskie rakiecze. Znate mienaki su byli niekotre razy na stacjach Lica widzicz. Po cioch sadzbach rykaszy dobyczyła serbska rakieta wokoło Kiliana Cyża Metoda Hoze a Diane Heinec. Nowe mieno je to na liścine dobyczerio zatkula beach finala.
2: Na zapoczatku skupinskiej fazy z mumu Uso insa koncentro an rali, a bon to so zapoczo stopnować, a nieke finale smo se musim šo dali, što šo dao nasim čo.
1: Nur mierno je to na liścine dobyczerio zatkula beach finala. Ale nic jene szprynie miestna dostachu myto, lica mużachu z noa mustwa, kiś su w przedkole won, niż to drodneho dostacz, moderator Felix Cysz je z nimi kwisował, za to dobechu swoju wójczku napinać.
3: Kak wulki je nasz letuši pokal za dobyczerak. Jenoż wota lokaladać, tam so 40 cm trochu ja tu, fyl je trochu obecza 40. Korrektna odmowa je 43,2. Kelko mustwo je so doromady na wszystkich stacjach lica obdzieliło. Po takim stajnie każdą stację maksymalnie 20. Tu są 110, 120 i trochu je. Ta prawa odmowa je 160.
1: Woni dostachu dobropis za dena, kiż może si jako mustwo zeswożyć dać. Filip Buda je jeden z tak mienowanych Lucky Loserów.
4: Ja sind jest im nächsten Liedziu, das hab ich heute trochu ans gebraschen an die. Ja, nächstem Satz, wir sind ja zillig auf Reihe trochu, ale czym bulle se ja wesel und ich geb's jetzt im Checkup-Enku, oju.
1: Kulowate wieczo z przełszał na piatym finalom to biesze, a hiżo nitko suso mustwa znuła za klituszy pitsztuku zatkule praszeli.
0: Widzisz, zajm je dale wulki, wulkotna akcja. Serbska rakieta je po takim dobyczer litušeho beach finala Miłoćicach 20 mustwo. Je w pokal čera wojewało, a w obrazy, a impresje wuladacze tyś na naszym instagramowym kanalu pod hesłom MDR Serbia. Młodzi na nich raz tyś starszej generacji tam pokaza, żeby Miłoćicach Čeralos, nedom je 7 hodin 20. Dobro start do vutore. Milan a Jakub tu smoj.

0: To je prawa měšenca. Dobry čaj, kusk tykanca, serbski rozwoz.
1: Zromadnje sme młodzi, zromadnje sme starsi, tu je samsny puć nam wiesty. Sam pak nie mo sonić, sam tyś nocyś na...

0: Smy za zhromadźe prajatej šulerjo, skónčnje zaso šula praja čitamni, škoda, zo so prózdniny nimo čitamni. Haj, wot nowa šulska leta ma šmoratko, tež na gymnazijach a wyšších šulach hač do 8. letnika pod sebe sakske tobole, abo tež w Špindže wostanč. Tole nie zakaz, ale wuswobodźenje, tak praje sakski kultusowy minister Konrad Klemens w podcaście, a šako wočakuje se z to, zo so koncentracja šulerjo polepši a mesobny přečeny kontakt tež. Za wiele šulu zakaz žmuratku pak nie je ničo nového, šako su to dawno sami hižo riadovali, wie redaktorka Lydia Maciowa.
1: Haj, tak je na wyższej szuli w Ralbicach w domowym poredzie z lata 2020 zapisane, co so szmuratko na szulskie leżoności nie używa, a to płaci za 3 letniki, nic jenoż hać do 8 letnika, kaj się to nitko pod suwej zakskiej postajene. Jelizo wobladuje wucza albo wuczaka w używanie digitalnych nastrojów w wuczbie jako pedagogiste zmysła płone, potom smycza so one w wuzacznych padach w używacz, tak je mi nałodnica Milenka Koborowa na napraszowanie zdzieliła. Tež na wyższej szuli we Woklecach są prywatne handy, a mobilne kunczne nastroje pod całej szulskiej leżoności hasnene, a we szulskiej tobole zaurene. Kajś tam z leta 2024 w domu poradzisty. Przy przędzieniach są nastroje z czasaja, a smycza są jenoż od starszych wotowzacz, tak wednica szule.
0: A też na serbskim gymnazjum Budyszynie maja szulerjo na szulskie leżoności hiżo dleje szmoratka hasnene miecz, a to płaci od 5. hač do 12. letnika. Haj zmys, nowe regule šak nie, zo mili vúčorjo, netko kajš policišča wokobijač a šuže šo kontrolovač nie, a co tam šmuratka tež hasnele, tak kultusu minister Klemens buče pak zajmavé, kak so zakaz v obchodže přesadži. Ze stron šulerjo sakskie šulske rade potekim, trebe vujka kritika svišeč, voni menja, že gdyż nic szuli, mieli szulerio prawy wopkat ze szmoratkami nabuknyć. Przyszym reaguje kultus na studie, kotryż jasnie do pokazaja, że jest o koncentracja szulerio poobjęciła ze zakazom, chce ja tomu nitko zadziewać, zo po takim so też międzyczułysce, so między szuleriami zaso tu jeszcze stała, na przykład może tam katerać, szkotować, a tak dalej. Wiace tutaj temy namakacie też naszej damotnej app MDR Serbia, to możecie si rady raz krótki artykl przeczytać.

0: se rade tež novosće powedaja, tež spiła du na połosmiche, tu pak sedaja połešće seriózne z našej domizny, so wie, kaj sme to zvučeni.
1: Serbski rozvoz. Połešće. W studiu Milan Greulich.
2: Zorecki zapozwanc zjaskowego sejma Florian Öst, CDU, był do parlamentarskiej przyrady założby za serbski lud uzwolony. Wólby bichu poslednim posiedzieńskim tydzieniu sejma do letnieje przestałki. Öst widzi serbsku tradiciju jako krute w obstatku Łużycy. Kulturne namryostwo Serbu szkitać a zdzierżeć jest zromadna zamówitość, tak Öst. Założba za serbski lud finansuje so od zjazka kaśtež Zakskeje a Braniborskeje. Parlamentariska przyrada poradzuje założbu radu. Jej przyspuszeja stajnie dwaj zastupery zjazkowego sejma kaśtež krajniju sejmu Zakskeje a Braniborskeje. Sakski kultusowy minister Konrad Klemens je wczera zromadnie ze zamówitymi krajnego zariada za szulu a kubwanie wyszu szulu slepowo pytał. Klemens dziakowaše so wučerskému kolegiej, šulskému viednistvu a sobudživačerjam za ich vobladnive reakcie na nevedzone popularizovania podavka, kiž by so na kubvani šumir zustav. Tedy by šulske navodnistvo po pohorškach nedom na prvním dňu externe dživadvový projekt zakončivo, zrečenie v upovedživo, kaž tež starších a šulský zariad informovalo. Na čerošej rozmove s ministrom na rečach upak tež teme, kaž stupace ličbe šulariov slepom a pobrachovace personál. W serbskich instytucjach są tu chwilu jenoś jednotliwe miestna wupisane, za tute pak czym nuzniszo ludzi pytaja. Takie miestno za szulskie socjalne dzieło na serbskiej wyższej szuli Ralbice iż od leje nieobsadzene. W ludowym nakładnictwie domowina pytaja nałodu za rozszerzenie a marketing, kaj też marketingowego menedżera. Pola w obiju miestno so doba pożadania dalej podlejszy, dokież dotal żadnych sochodzacych kandydatów nie maja. W niemsko-serbskim ludowym dziwadle je miestno dramaturga za serbskie a niemskie dziwadło dalej wupisane. Zajemca namakał je projekt Zari za miestno rycznego motivatora w slepom a wohozach. Budiska inicjatywa Happy Monday Wesowa Pundzela wieczera na 5.20 takie zetkanie w mieście przeprosyła. Deszczika dla niesłyszachu każ planowane na serbskim kirchowie, ale w kamiennym domie. Inicjatywa pracuje sowot nalecza 2024 w mnohotność, kreatywność a demokratyczną zromadność w Budiszynie. Jaca hacz posta towarstwo skupiną a instytucjo zariadowania podpieruje, między drugim też domowina, Ryczne Centrum Witaj, Serbski Instytut, SLA a Dziwadwo. Serbska raketa rzeka dobyczarskie mustwo letuszeje bicz volejbulowej tury Zadkule. W finalu wczera Miłoczycach przesadził się so po trzech sadzbach przeciwo mustwu Malinowki. Mustwo wokoło Tadeja Kretschmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby preni raz pokal. Iżo w półfinalu porazy chulończych dobyczariu Zambuka All-Stars. Niedzie 300 posta ludzi by na finale tury do Miłoczyc przyszło. Do romady bilieca 10 stacjo. To by się powieszcze, kiedy namakacie też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzieńca jest zwyczaj pomroczeno, w osobie wieczor tu a tamtej szkusk deszczika 19 do 21 stopniów.
0: A to są na przykład denikinie 5,30 litrów. Na deszczowali czera biu dnia prałoczycach 22,3 a bukecach 40 litrów. Na drodze dość derbeży błyska, czy żony za was. Nimam tu już dobry start do dzięcniejszej wutory.
1: Serbski rozwóz.
0: A to z Tomaszem Krążu, 4 po napu 8.

To su naše pokiwy do dnia, zo je dźensa zjawne zahranowanje we Wulki Dubrawje. Wot večera na po sedmich diskutuja tam zamowiči wo nowym struatniskim centrumje, radźićeljo, gmeny Radbo, Minakau a Wulka Dubrawa a tež wobydlere su wutrobne do tamnišeho towarstwo domowitalni dźensa večer na po sedmich to budže. Mordzina Dobrytka, Ryka, przychodną sobotu. Tam są zajmcy na PowerSerb do Nuknicy witani. Proszę przyzywcie się do toho. Nic nie noż wy, ale rady też wasz Mordzinski klub, waszą rejowanską skupinu, albo przeczeski kru przez Instagram pola serbskiego Mordzinskiego towarstwa Pałka. 5 000 000 muszwynika klucz. Sobotu są w ubiedziowanie na pocjoch zai, potem je after show party, a to na Kopszynianskim rodziszczu. Na serbske blido Budyšinje vita jutze tudyša domovinska budyska skupina šitkých zajmcov, a to vod popodňu pečich serbskim dome, a to ceči etáži na čaj, šmaucu pomasky, literárne kvoščenky a rejane rozmovy našej mačaščine. Jutze serbske blido Budyšinje, a to vod popodňu pečich. Štvortk skadžuje so Voklečanská gmenská rada, a to večer sedmich tamnišim hoče k vodnemu mužej. Tam ponže napšikvat vo vupisanie monarských dživov a špundovanie zvisku z vonjoškitom při ponjoveniu šule a tež o tem, za maso vonka lift přitvarič. A dekanatna Modžina přeprošuje zaso na zromadny vulit, cidža po Šprevi Čomikovač, tam še vutom mě vitani 13. septembra, hač do 24. augusta. Môžete sa za to hiše přizivič.

0: štož runy dietu nedźerži na to rade prašenje, što trebaš za perfektny steak doma swojskej kuchni, napřikład dobry čwak mjasa, so wie, lunk, volija a woblubowany tygl, abo tola WLAN, airfryer a jušku z termomiksa. Kuchnje w naszym kraju są najszelakoryszo wuotowane z modernej techniku, albo też z klasicy po starym maszniu, a Bettina Wenderotowa jest raz we waszej kuchinie rozladowała.
1: Które pomocniki takle w kuchni trzeba, to są znane też moderne pomocniki, kiedy naraz się zjadać, albo prajen, co po starym to przedetyszło.
2: A jenčas pota ti šelake vycovari, če no, zajedno vestu otme doma, termomik svoja rade poljuki činim, abo tete dips, soloj tje sa tam dere rađa, tam airfryeru, tam de pražene vyce cilje jedno reja razu pohodver, no, abo tene pomfritki kiši, že ti rade jeđa.
3: Airfryer to bi poprovom jedna ideja mojo muža, vun chce, že tu don aparat rade myč, a vuživje tež jun, husto, tam potom pečeme kaj škobaski, abo tež rybu, a dzieci są raz uspytali ze airfryerem twarowe kulki czynić.
4: A za dwie osoby, kiedyś my z moim mężem smo, jo to optimal. Ja sam pregląda nepleczyniła, ja znosim tam kokoszku pekła, sznycle.
5: Ja jakie suchini recepty, dokiż mam ja nieka haufen suchini, jo to aj.
4: A drude to lepe, jo a drude my na hale.
6: Nie oben. Ja się sam pozastowskim, ja mam moje honca, moje tigle, ha żadne elektroniczne pomocy. Ja nie mam. Na kuzi pad może jen praje z kuzi drugiej domacnościu, po moich przecieku taki nastroj doma, sobą w kuchni. Pan, hej, wiesz, te solety słodzia? Ale moja ty.
4: Dacze si wo te pomać warić, miestem od interneta, a ja nie, od kotrych honcu, kiś może kuzwać, albo jeszcze to się po starym.
7: A so što się nas, podle Thermomixa, wo sobie przesmyczyło, jo tam noho stronskost, czutoho nastroja, wulkotne kawile możnosti in se z nima, a ne dobiu podla stać, a mišeć, ale možu při podla druje vice činit.
3: Dzieci lubuja recepty, kajš potom za krepe, abo za plince, ty štikance možu in tam jara dere, si zmišeć žac što čisto. A sme tu ty hižera sa jen koktylowe večer vúživali, kde sme nealkoholické, kaž pak tiež alkoholické koktyle raz vúspytali.
2: Aj leca sa zoma do zbožo bola, zo v našem auče še skús kmestná bola za môj termomix a dá sa tomu asobu do dovolá zač, to ješ byty jené zbožo, dokáž tá kuchna tam neby celý tak dere uotovaná. A dá sa tam tie vedovolú samomáť. Haj, še možnosti zavareno.
8: Ja sem se kusi s tem zabirava, ja sem se pom pšečiva tom termomiksi rozsudživa, dokis jo tun jara droj, a za še malo mnóstva vari, za me, za moju svojbo. Ha, ja ti neke nesem tun fanvoto, za dom ja stajne moj handy, abo WLAN podla meč, ja še mam jenu deku knihu s receptami. Ja ti, ja ti še mo internet še ladam, ale še doroma da je to rade ti kus po začuču varim.
9: Čiše, čiše, vopoče čiše posameš, tak činim kajs, gdje sam se ja predpostali tam i ženiva, tako je to ostalo. A to isto ja ti musu to svođi.
0: Aj, to tlaj na koncu to najvažnije za svođi, kotre nastroje kuchni uživače. To chcemy od was wiedzieć, a rady możecie nam swoje odmowy też jeszcze na naszym kanalu, na Instagramie na przykład pod MDR Serbia przyposłać, a tam też na naszych stronach internetu, albo naszej damotnej app MDR Serbia namakacie dalsze zajmowostki koło Thermomix, Airfryer a co, jak są nasze moderne kuchny bez dwila tyżdzień z naszym czasu wotowane. 7 godzin postaje.

0: nóć na tobie.
1: To je Krzysztof Mikwałszk. Łužica je wotučiła, je stawała, je zdziela samo iżo papuču, nadziło na przykład hač z kolesom, mopedom abo autom, abo tis z čahom, tam, na čare buduši drežane, tam drbješe nitko policija zakadžeč. Štu, što, kak? Nydom, vam to povedam, peč menšino po smiche.

sam po was miche. Haj, policja dybyše, zakadzec zdźěla, wězo zapřímnyč, štož nastupa ča RB60. Zdrežam by popuču nás měl zorec a studenča to tež znaja a wiedža, moža tež kvalo spěv na vone přepeněny ča zaspěvač, vosobě při vůlky horco, če je regionálny ča kajž hela na koliach, môžeš rec. A pravidłonem je tyž policja s hosćom, kajž zajš w sobotu. Tam su so na wysokości stacji Langebrück wiacery mużojo dosodali. 19-letny, dre nie se mistno namakał, a tak zalies tam, gdzieś poprom swoj kofry a nakrybetniki hore tykasz. Ha, ja jest so przy tym tamnych ludzi dotknął, a hiżo naso bjakaja. Dalszy 19-letny, który już jest so wun dotknął, jest so do hobbyłego krosnowaria dał, so je bez wiedomia potom na końcu na zimi leżał, ale skuczyciel jest so dale, do niego dał, kopał, a tak dalej. A cyci 19-letny chce się swojemu przyjacielowi na pomoc kwatać, a jest je toho runia póki dostał. Wobec staje się lochce zraniwoj, a po posta mężczynach może się czas skończnie dale na smier zorec jeć. Policja je tam zaprzymnęła, a wszystko zriadowała. Co są nam zastanice chyba kiszcze zdzielili? No, to nam Milan nie dom powiedał.

0: Na po dźěłećich!
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Milan Greulich.
2: Zorecki zapozwanc zjazkového sejma Florian Öst, CDU, bu do parlamentariskeje přirade załožby za serbski lud wuzvolene. Wólby běchu posenim pod posedźenskim tydźenju sejma do lětneje přestoki. Öst widzi serbsku tradiciju jako krute wobstatk w Užice. Kulturne namrjóstwo serbo škitač a zdźeržeč je zhromadna zamówitost, tak Öst. Załožba za serbski lud financuje sovod zjazka kaž tež sakskeje a braniborskeje. Parlamentariska přirada poradžuje załožbu radu. Jej přisłušeja stajnje dvaj zastupjerje zjazkového sejma kaž tež krajniju sejmu sakskeje a braniborskeje. Sakski kultusowy minister Konrad Klemens je čera zhromadnje ze zamówitymi krajneho zarjada za šulu a kubłanje Wyšu šulu Slepo wopytał. Klemens šakowaše so wučerskemu kolegiji, šulskemu wjednistwu a sobudźěłačerjam za ich wobladniwe reakcje na njewiecone popularizowanja podawka, kiž by so na kubłanišću w Mircu stał. Tedy by šulske nawodnistwo po pohorškach nydom na prynim dniu eksterne dźiwadłowy projekt zakončiło, zrečenje wupowiedziło kaj štež staršich a šulski zarjad informovalo. Na čerošej rozmowje z ministrom narečachu pak tež teme kaž stupace ličby šulariove slepom a pobrachovace personál. V serbskich institucijach su tu kvilu jenož jednotlive miestna wupisane, za tute pak čim nuznišo ludzi pytaja. Tak je miestno za šulske socialne dživo na serbske vyši šuli Ralbice hižo dleje nevobsadžene. V ludovem nakladnistve domovina pytaja novodu za rozširenje a marketing, kaž tež marketingového menedžera. Pola vobiju miestno so doba požadania dale podleši, dokež dota žanr so hodžacich kandidatu nimaja. Niemsko-serbskim ludovim dživadle je miestno dramaturga za serbske a niemske dživadvo dale wupisane. Zajemca namakał je projekt Zari za miestno ryčneho motivatora we slepom a wohozach. Budiska inicjatywa Happy Monday Vesova Punžela biečera na 5.20. takie zetkanie miestče přeprosowa. Deščika dla nesvědčachu kaž planowane na serbskim kiršove, ale we kamentnym domie. Inicjatywa pracuje so od nalječa 2024 čivo mnohotnosć, kreativnosć a demokratisku zromadnosć budišine. Jaca hač posta towarstwo, skupinu a instituciju zarjadowania podpieruje, mjez drugim tež domovina, rečne centrum Vitae, Serbski institut, SLA a dživadvo. Serbska raketa reka dobyčarske mústvo letušeje bić volejbulovije ture Zadkule. We finalu čera v Miłoćicach přesadžichu so po cioch sadžbach přečivo mústvu Malinovki. Mústvo wokoło Tadeja Krečmaria, Tiberiusa Statnika a Metoda Hoze doby prýni raz pokal. Hižo we pofinalu porazychu lońčich dobyčarju Zambuka All-Stars. Niedźe 300 posta ludzi by na finale tury do Miłoćic přišło. Dohromady bilica 10 stacjo. To bych opowiedz czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Często jest wieczo pomroczeno, w osobie wieczo, tu a tamtej szkusk deszczika zmijemy 19 do 21 stopni wodnio.
3: Na droch, kotko a słodko, niczo los. Szo, po porana dere bieżi tu, honi w Užice, tuż wam dobrą jezbu.
1: Serbski rozwóz.
3: Cimicine po napo dziewczycie Milan a Jakub przyjemoj. Dobry start do dzięcniejszej wutory.

0: Sydom po napodźewiećiche podamy so do Madżarskeje.
1: Narodne mjeńšiny. Sče to hižo wiedźeli?
0: Damniši mađarski šulski sistem pokađa menujce z 1980-ih let a je zasadne hišče tak natvarjene, kajž su se jon zamovići za socialistický čas vumestili. A to ma tiž lepšinu za narodnu menšinu Němco tam mađarski, kajž Janek Vočo rozpravja.
2: Žłobik, pěstowarnja, 8 let šula a potom 4 leta gymnazij abo fachovu šulu. Tak je skrótka prajene mađorski kubanski system natvarjene, ujasnja mjestopředsedka krajneho samozarjadnistva Němcowe Mađarske a zdobom prezidentka Federalistiskeje unije europskich narodnych menšin FUN Olivia Schubertova. Potem ste ja zajmowanym uniwersytet otworzone, a wysokoszulski wobłuk je jeniczki, kotrz je Mađarska po przeurocze potem jako człon Europejskiej Unii przetworzyła a modernizowała. Zasadnie, tak Schubertova pak.
3: Możemy rzec, że zapoczniemy hižo w żłobiku z niemskorycznym kubwaniom. W mnohich pěstowarniach szak mamy integrowany żłobik. To ryka, że przyjdą nasze dzieci z niedzie 2 litomaj do żłobika, tu niedom dale do pěstowarnia, a z wosom do szule.
2: Do romady maja od żłobika haczke gymnazji niedzie 500 kubwaniszczów, gdzieś niemskoryczne kubwanie poskiczeja. A kajż Olivia Schubertova dale rozjasni, je mez nimi tež tu išto malých. Však je v končinách, kdež Nemce sydla, tež tu išto jara malkých vieskov, kdež maja zvětša svojské pěstovanie a tež svojské šule. Vůlky to vůžadanie, však má stát na všetkých kubaniščach trebný pedagogický personál zavěstčič. K podpěre kubvarjo a pedagogov maja tam svojský, nemský pedagogický centrum, potajkým, kajž pola nás, rečný centrum Vitaj. K zdobywaniu trybnego personala w pěstowarniach a szulach krocza w Mađarskej podobny puć, kajś ju niekotre w okresy w delnej Łužice praktikuje.
3: Wudawamy stipendie, a to też ze statne podpieru. Takie stipendie dostaną przychodne pěstowarki albo przychodni wuczerjo, kie so za studii pedagogiki rozsudza, a so zaujazaja znajmniejsza 4 do 5 lat w wiesnej pěstowarni albo szuli dziewacz.
2: A to tu chwilu dere beži, a młodostni stipendiowy program dere przywozmu, tak Schubertova. Hina kacz pola nas we Łužice je polityka w Mađarskej spoznała, że je dwuryczne kubwanie niż to wosebite, a tuż wuczerjów a pedagoguki też wosebicie honoruje, wyjasni Olivia Schubertova.
3: W mađarskim kubwanskim systemie są dwuryczne kubwanie wysoko hodnoczy. Tak z tej samowymieńczynowym zakoniu, że przewozmu wuczerki a wuczerjo przydatne nadawki w narodnostnym kubwaniu, kajż to pola nas mianujemy, to gdyż je to za szitkę mieńczyny. A to stát tež financne podpěruje.
2: A tale financna přirážka k mzdě vůčerkám a vůčerjám vůčinja tu chvíľu 30%. Połowanie stanie so tak za modostnych financielne, atraktivniše. System tu chvíľu runie tak dere funguje, kajž program stipendiu. Tohle so Olivia Schubertova tež nebojí, so nedávno novovolené knižostvo, než to na tom zmíní.
0: Rozpravia Janek Vočanova, taká financná přírážka by závěšte tež pro nás. Mnohých modostných přesvědčíva so z vůčerku abo vůčerjom stač. Janek Vočar je nám vo kubanským systémě nímské menšiny v mađarské rozpravjal a dalše přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach tu v Európe namakáče na našej internetovej strane, na našej app MDR Serbia abo rade tiž v ARD Sounds.
1: Národné menšiny. Vše to, čo vědělí.
0: Wasom hodzin 11.40 je Marko Smua zaspiewa Moja Medycina.

10. Mänchino, dodże wetschiche, daj mi twoju ruku, zaspiora Maria Matzena, hajso z ludźimi zjazać, wumienieć doszakie żro naszej demokratie, a tyś wumiustwo tam rady podpiruje, wiatrzać 500 ludzi. Je miniony konstydzenia z wumiuskim busom, pohony w Łużycy popuczu było, wopytowario możachu na szlakich stacjach, mies protecami połcznicu a wachwom dożywicz, na przykład wustajęcy, koncerty, a też rozmowy z wumiocami, szelacy wumiocy, też w busu spiewachu a zahudżachu, tak na przykład też serbski hudźmnik Szyman Heduszka we wosymbitym busu tam popuczuje zarał, a to też wiele serbskich spiewów. Przychodna taka jezba z wumiuskim busom po szlakich stacjach oni w Łużycy je planowana potem za klitu augustcie, a to w zoreskiej kończynie, to może so zajmcy też tam radę wobdzielić. A so tam do busa sydnycz, zoreski wokres wodkrycz na kulturne właśnie. Wosom do dziewczycie.

0: My pak prajmy raćo. Dobre ranje, witajcie.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca rano Anna Maria Zahonowa ze serbskich Bazlic.
2: Gdy szkodzisz nietko lieczu po pólnych albo lesnych puczikach, wuladasz mnoho zelu, kiedy nietko kczyja. Zela maja hojacu moc a su przyrodne lekarstwo. Jeli zo masz wiedu w ich mocach, dobisz to jenoś skilecz a je zezbieracz. A hiżo możesz zelo nałożywać, gdy w szkuli so ci szpatnie wiedzie. Za niebezcowa skorył nałożuje mnoho ludzi prewencję. Hibaja so prawidłownie, a zeżywia so na struje waśnie. Niemskie pak słyszysz dzień a czas ciszo, zo koruje tołaśność na duszy. Ducho nebiera sprawu, zo kodzi dzięca wiele ludzi do psychologiskich praksu, zo buchu so ustruili, ale mało ludzi, gdzie ksiaty spowiedzi. Wiezo je przy wszejsze lakorości psychiskich brachu rada fachowca praszana a trzebna. Ale snano dziela wieriwi nazonienie, zo je ci po spowiedzi loše wokoło butroby, gdyż wiesz, zo su ci rychi woprawdzie wodate. Sjatym szczeniu po Mateju przyjuwa nam Jezus. Strui nie treba ja lekarja, ale kori. Miłości u wutrobu chcu, a nic swopory. Jezus przyłobroci so k nam, ke kujdemu z nas, w osobinsce. Chce nam swoje niebieskie lekarstwo darić. Nie je wiace treba, hać zo so skilimy, a je przyuzamy. Widzu to jako dobrą prewencję za duszu, runie dzięca o całym kładku a śmiatku swieta.
0: Dobraj Anna Maria Zahonowa ze serbskich Bazlic na roku a zamowitości niebelczanskie wosady.

kulturny magazin w Serskiej Rzecy, co zaszaltowali przy mikrofonie Joza Was, Ania Kochojc-Szwarcowa. Witam Was uczobnie, a życzę Wam spodobną południową przestałku z nami. A z którymi temami to Wam net ulicują.

Čtwjartek gašujo to južo sledne feriowe tyžeń Bramborske. Niekotare luže se snaži ninto akle uperaju do svojego zasłużonego dowola. Dlatego, gdy ninto Martin Aitner o tom spiwaš, kak redne taki dowoljo.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio.
1: Žižik Radio.
0: Ojo waš, Žižek Sebastro.
2: Groni se aż wielki, a uchacki nie mogu se nikula zespciaszelić. Wielka wie aż uchacowe miejsce teraz woży, a se już jaseli na uchaca. Ojej, burza se uchacuje nieco staż. Słuchaj raz na naszą żyncajszną czojenko, lubi dzisi.
3: Uchack, krzywa opuszka. Uchack, krzywa opuszka, jo dobrosiwy uchack. Veto pak jo vetergi pičku gvupy. Nej geri jo, až je uchack kšiva opuška, kralu tužne dla togo, až nejo jogo opuška rovna, ako pla všeknych drugih. A kuši negluce ma teke hešči kroče uši, ako je druge uchacki maju. Jaden žen jo uchack kšiva opuška zase raz pegeli skokotav. Z krzajżu jo se bliżu wielk.
4: Uchacą piacyn, już od dwójka nie są mił. Jeszcze gierjej są przy samym zabył, jak uchacą mięso złodzi.
3: Wielkoju su jużo sliny bieżali za piacynku, ako jo wiżył, jak uchack pegeli kokule skoka. Kugluce pak jo uchack krzywa opuszka z jednym oko gnuszu peznał czach, a jo wielko ju ubiegnął.
5: Jak som Jan mygał tego złego wielka, przewidzieś go, wniósł już o swoje wycie zuby, na mnie ścierił. Som jak lukł mył, co go dla niej som słuchał na mamu.
6: Niechyś wielko ju blisko, a nie wie jego zubyniam. Wielki a uchacki, se nikula nie mygł zeprzyjaszyliś. Gledaj se prytk przed wielkami.
4: O, peca kaj, te krzywa opuszka. Tybie dają sebe hyści ze złożesz. Chowaj se, Jan, chowaj se, jaż i tak, a tak hyści wapią.
3: Wielk już czakwy dalej czampał, a za siebie tak przemysłował.
4: Jo, najlepiej burzo, aż dają pece wygeli ułowasz, aż są na zmierzchery. A aby megał se zase ustrowiś, treba notnie keruszki, a suszone rostlinki z gele. Zatem, by pen megał kwieści dasz, aż nie burzom by swoją ustrowieniu więcej żadnego uchacka genisz, mega gronisz, a kożyk.
3: Uchack jo był dobrosiwy, ale ako som wam już ogroniła, teke czoszku własniski, a wiergojty.

0: šiwa opuška zastupiš do wjelkowego bydlenja, jo wjelk z rjagom a praskom žurja zacenił, a jo se był wiesty, aż uchacka tak łapio. Miesto cewego uchacka pak ste jano stycawe jego uszy żurjach. Na to jo uchack krzywo opuszka sięgał a sięgał.
1: Ojoj, moje uszy, moje uszy, by ja lubię słuchał na mamine słowa.
2: Niechyś wejko blisko, a nie wie jego zubienia.
1: Pytam nie by my jej uszy ho zapryty były.
0: Wielkoju jo se miastem zezdało, aż jo na casu żurja wocynyż, a uchacka pepadnuż. Liepta pak, aż jo przyjmił zaklinku, to jo uchack krzywa opuszka se jużo dał na ubiegi.
1: Skończnie, som zase lichy. Nikula za Nikul, niebużom więcej wyryś, wielkoju, Nikula.
0: We uchacowym gnieździe jo mama swojego uchacka pestrewiwa.
3: Twoje uszy, uchack krzywa opuszka, co jo se stało z nima?
1: No, co go z nima jo?
3: Z tej kradu dwójki, a kohyszczy żednie.
1: Och, wyny z tej były prawieka, w żuriach zapryty, hm?
3: Ty ganio coś gronisz, a se był tak blisko plawelka.
1: Ach, cała przypadnie, mama. Pepszałam, gato ze osiem nie są krzył. Nam duszu wiono.
3: Na najmniej masz nie to równo tak wujkie uszy, ako te drugie uchacki.
1: A znasz sobie takie? Jeszcze opuszku?
3: Pasuj się, Jan, uchack krzywa opuszka. Niechęś wejkoju blisko, a nie wio jego zlubienia. Wejki a uchacki se Nikula nie mógł zeprzyjażelić. Gledaj se prytk przed wejkami.
4: Nie, gledaj się se prytkiu, lubę dzisi. Jana dery, aż se uchacu jo dery, że szyknem uchackam wam, lubę dzisi, że cym przełsza redne feriowy dzień.

0: Nowe engelske knigi w kmjenšinowym rěcam ubožiju rono diskusije. How to kill a language, kak dajo se jedna rěc zamordować? Jo titel nowych knig wo Adriana Šejcová je vam předstajo.
1: Autorka Sophia Smith-Gaylor bydli w Londonie, ma pak italske korenje. Ako jeje nona, jeje starka umiera, zwestčija Sophia, aż riec kęć jeje starka poveda, neocysta italsčina, ale Emilian. Na riec z jednogo doa w gorach Apennin pla piacenza. Zwiezane z tego na riecu. Kultura, stawizne, nawogi. Derbstwo, coż Sophia nieto zgubio. Dokulaż rozmijo w na swoju staku, neopak jej riec żednie tak dery nauknuła, ażby mogała ju sama powiedać. Na zgonienia kęć su cwonkam drugich narodnych mięczinu, teke ho pla nas w Serbach dery znate. Sophia wzeo toż to wysobińskie dożywienie ako pestak za swoje nadejżyńskie drogowanie k obgrozonym riecam świata. How to kill a language. Kak dajo se jadna riec zamordowasz. Sophia opisuje wszakie ważnie. Okupacja, emigracja, kryminalizacja, wesromoszenie, ignoracja, a wiele drugich. K tomu dają przykłady potrafionych rzeców, a wesobiński oglidują ich powiedarjam. Ukraińszczyna, hebrejszczyna, kurdiszczyna, arabskie albo afrykańskie rzece, po których nie są do tego żadnie słyszała. Autorka argumentuje mocnie za zdżarżanie szyknych rzeców, a dopokazuje, aż jedna rzec żadnie w samego nie umrzeje. Zajemnie na tych knigwach nie jano ta analiza rzecnego uwijania, te wszakie modele rzecnego zasewożywienia, a te uczobu łamające opisania w zgubienia rzeców. Zajemnie jo teke ta węku na dyskusja k tym knigwam. Starcowa som na nie przez dyskusję w New Yorka, w jednom z najuznamniejszych kulturnych magazynów świata. Tam recenzent pisze w opozycji k Smith-Gaylor, aż jo okej rece umrzesztasz, gaż nie mają wiecej powiedarju. Wszak płaszczy recne zasewożywienie teke wiele pieniędzy, a ten użytk za poszukną zgromadność ma się do przeszania stajisz, gaż jadna rec neowiecy sredk szednej komunikacji.
0: How to kill a language, knigwe wird Sophia Smith-Gaylor, we engelske rece z ujśliwe nakładnictwie William Collins, je dostanio szoteke we internetzech.

0: Serbski program. Serbski program. Tema. Pešnastego augusta po takem zajžonu sobetu su svešili Reziani v italskej sveji ako samigronje nevažnejše svežin. Ta carna namša Marie Donnebja zeše jo zvezana s muziku a s rejami. S Gregorom Klimom słuchamy nento na grasze rezjańskich fidlo, na citaru, a na skoro zabyte spiwy tego drie niemniejszego słowiańskiego luda.
1: Ako jo Maria maš Jezusa zemrewa a přišła do niebia, jo z tym prejet gwezowa szyknym lużam zlubione przychod na nimiane żywienie. Tak se wieri katolskie wierje, pak tego drugich chrześcijańskich konfesjach. Wenn jo jaden tych usokich zwiedzeniu katolskie cerkwi, Maria do niebia zjesza. A zwiesi se przecej około 15. augusta. W jednom małkiem dole, w podponoce italskie, ma zwiedzin drugim je, Szmarna Misza. O w dole Rezia. Val Rezia italski, blisko słowiańskie granice, byli najskierite na pszaru najmniejsze słowiański lud, Reziani. My same żyńca słuchasz na muzyku, która się słyszasz wesemnie, około świeżenia carnie namsze. Ten najważniejszy świeżin Rezianu, jo im gęźba gromadu psiś, spiwasz, a ryjowasz. Po cenzusu z leta 2022, wet 8000 obydlarjo w rezjańskim dole, jano jeszcze mniej jako 1000 ludzi rezjańszczynu pejeda albo rozmijo. Rezjańszczyna płaci jako słowiański dialekt. Na przodu ma wiele bliskości ze słowiańszczyną, tu w dole niskiery pak by gonili aż to swojska rzec. Przez lidstotki z Dzielona, przez Julianskie Alpy, Josef Rezjańszczyna inac uwijała jako słowiańszczyna. Żyńca pijeda ludność skery lepiej italski. Mały Żiel rozmijał złożym takie słowiańszczynu. Lecono stają jano po kilometru dalej przy Adriatyckim mieście Trieste nadali takie słowiańską mięczynu. Te syry spiwarki kubki Roże Majawe. Weni spiwają te głosy, ako su nauknuli we swoich mamu, a ako ksienęto dali daś swoim dzisiam. Słyszymy o dwa spiwa w rezjańskiej rycy. Dajsza nam to rany zajcza iść do tok lisa, a o rejuj, rejuj, carny kys.

pedla takich spiwo jo ta rezijanska rec žiwa wesebnje w rejowańskej muzice. Kecarne mische, kecarne namsche, w najważniejsze miejsce w rezijanskim dole, w mieście Prato, słysza teke wiaconaria. Jinca wiaco ustupuje o wielki rezijański folklorny ensemble. Ten ensemble pokazuje rejo, kotaraż dopomina na ludową wariantu minueta. Rejowarki a rejowarje se kaž w trans pšece zase obrejuju. W pšałem casu pšece na końcu jadneje muzikowieje fraze w ni teptaju, zgromadnie do szponowania. Charakteristiski teke to niewomocne teptanie fidlarja jo. Bubon albo drugi rytmusowy instrument nie dajo, o pšełzejo to jadnorje ponta noga. Słyszymy o dwa spiwa, żeż możemy to derje słyszać. Ta Lipowska live wetriowaniścia, a potem jednu staru rożajanską łóżą.

mjastem aż hryzjańska rec Wetebera westanjo tradicionelna muzyka oblubowana. Přece zase dajo teke nowych, młodych fidlarjo. Joga to wielika cest na svježeniach, kaž při carnej namše ustupowaš. Při pedlagronjane žinske nadali citeru hryzjańske fidle graž nesmiju. Na nimenje nic o doma. W miarze czasu se muzyka pak zmienio. Z dziela spiewajo iści te stare ryzjańskie sztucki, lec runoż wiele ryzjanów w miarze czasu pedajo gajano iści italski, weni nie wieże, co spiewajo. Ako efekt su zachopili sebie nowe italskie sztucki na te stare melodie umyslisz. Zwenka ryzjańskiego dowa se ryzjańska muzyka teke dalej uwija. Jo przecie zase inspiracja, a starcio na fascinaciu. Virtuozny fidlar Giulio Venier zasadził się już 30 lat za muzyku italskich alpów. Wen zwiezuje stare, pelowe nagrawania ze rezjańskiego doła ze tradycjonalnego grajarskiego techniku a swing muzyku. A to wszystko dojadne kompozycje akonentorów na końcu tego uściwania słyszymy.

To je była rezjańska muzyka, kotaraż se wesebnie przy usokem katolskim zwiezieniu Maria do niebia zesza, rezjański szmarna misza zagrajo.

Přez wiče po takim stwartk přepšo sojo kupaniščo Lagunoho w měšće Žiši a modostnych wesmiko aż do 11. letnika na wesebne informacijske a rozwieselenske wytpodnio. Na Future Splash je wam kazane, šo okowo přichoda w našom měšće se tam wersi modostny mogu sobu getować, se uprobierować w workshopach abo ubiżowaniach w weže na przaszania, kak namakają uku kubańskie miestno, które ukubanie ku mnie pasuje, aby dem lubię studiować, dostanę zawieszcze w te grono, a to przez wicze 20. augusta w cegar 12. południa aż do wetpódnia na pustyrych w kupaniszczu Lagunu we miście. Przyzjawisz, mogą z ukniki direktnie na tom dniu w zegar 11. z uknikojskim upokazom. Wiasowe ferie w tydzień wam życzymy przy wszystkich aktivitach.

0: K-pop to jo koreańska popowa muzyka, która jo aktualnie wielkim oblubowana dla młodych ludzi. A nasz kolega z morzyńskiej redakcji Jakob Pridichkeit jo wielki fan tego genre. A za nasze specjalne uściowanie Janok temie K-pop ten tydzień stwierdk nam w naszej muzyce tydzienia już to a drugie kwieści dajo. Czarny a Pink to nie jest jano barwie, ale takie mie K-pop band, którą już żyńca przedstawiamy. Co raga smy se z BTS zabierali najwyższą K-pop band wszech czasów. Żyńca z Blackpink z tyrej głowa ta kupka nie twari jano żyńskie zu konkurencu k BTS. W mogich kategoriach stają muskich samo do chrotka.
1: Jadno jo jasne. Takie gaż BTS jo numer jeden. Przez Blackpink nie był K-pop tam był, żoż wernięto jo. Blackpink jo był przed przysamym żasuś letami miasy narodny pondok BTS. W Korei su byli sta żeńskie cuchkupku. Blackpink pak jo była predna, kęć jo se mogała takie zwęka Azje dwójkodobnie przesadzić. Wesypnie takie, dokulaż su przedsej zase specjalne temy objadnali. Jo szło pla BTS hyści w wysobińsku sytuacju, abo za cusza, któryś kużdy znajo, tak mieli se Blackpink cestrze na wieste cilowe kupki. Przedeśem laże fokus pla żeńskie cych fenu. Logiski, by mogał se niento myślisz, ale do tego jo w K-pop zwyczego tak było, aż girlgroup su dejali skerjej muskę przysłuchalje zagorisz. Blackpink pak zwamio toż ten kliszej. Z úspěchom. Ako prétna podpodňo korejský girlgroup sú dojšpili viežicu pozíciu v miazonárodných albumových a singlechartach. Mimo toho sú vrni tá muzikova kupka z nejvíce abonentami na YouTube. Jich muzikové video má gromaže uše 36 miliardu kliks.
0: Jo, a słyszymy nintoszczy song od Blackpink, co se jo dojśpił muzykowy video, toż tego zbiwa światowy rekord. Jo miał najwięcej kliknięciu na prednym dniu, przy samym 7,5 milionu razu su sebe fane video na prednym dniu po wyzywieniu oglądalni, a hujo Kill This Love.

Wesołny feriowy tip zmiemy wicze za was, a to meditaciju z alpakami. Nieco, żeż by mogli tak pszałje wydychować. Na to my, że się zjazylisz, a naszą drugą tekę dalszą się przechwatasz, a my, że iści spedobnu w autoru, co rzec wam z uczoby, Ania Kochoj-Czwarcowa.